tak daleko do pomienki a polad do przychoda wulatka. Wusowanie, kotrež z czeru nie słyszeli, staje Bogna Korenkova a Roman Nukse stajivaj. Jeli je vam što przyspiesznie szło, naszej audiotece namakače wusowanie jako podcast, abo wyraczo čitače, tež tođe, letušej serbskej protece, najdžeče nadrobny nastavk k nastaču, wujiču a wužadaniam wulatka.

0: Słyszeli jeszcze klasicką tworbu, szarco za smyczkowy orkestr z leta 1999 skomponowaną od Ulricha Pogody, kiedy się zajszło Punżelu w starobie 72 lat zemrył. A nie tylko je 12.
1: Nabożne wusywanie.
0: Dżęca ewangelskie ze serbskim superintendentom na umienku Janom Malinkom z Budyszina.

Pomaj bo, lube słuchaki a lubi słuchario serbskiego rozwasa. Przyjął wam żonowanu niedzielu, a mir za dzięcniejsze Boże słowo. Zaklinčite kirluše číslo 250, ty dávaš radosť a 246, Jezus rodí Ryšniku.

0: Sportowe pokiewy miach iżo przed hodzinu za was, ale wiezo sodzienca jeničce nie sportuje. Jeli chcecie wiace vo typiskich serbskich instrumentach a pokaże serbskie ludowie hudźby zonič, šitke prašenja od dudo hač do tarakavy vam hudźbnice bezpośrednio odmówia, a to dženca od připonja 2 maj we vochoze tamnišim parku Budženkov. Na budyskim židovskim porjedniščču modla so dženca Bečich Kadiš, praski židovski kantor Michal Forst je svoje občelenje připovedžil. Kirchu je od mužakovskeje drohy přístupne, šice sú vítani. A ešte raz na areálu okolo Hočanského športnišča odmije so tutom konce dženia jechanský a skakanský turnier. Dženca popunu Bečich je ubeđovanie zapšaho a tam v hokach maja tež šelake poskytky za dječi. Apropos dzieci, dzieciacy kruch princesna Jamila, niedzenca popłynu Pečich, w dziwadle na rodzie tu budyś nie widzieć. A nie tylko jeszcze pokił za jutrze.
1: Zatkula! Hej, tak spiesznie sobą nie minie tutaj leczo. Bić tura je nimo, a szice su zaso nadziele, albo weszuli, a nic wiace w letadle popuczu na Malediwy, albo z kolesom do skały. Hacz puczuacz, krosnoacz, albo cele jednoje przy łodzie leżeć, szitko to słysza k prawemu leczu. Myśmy so z modzinu rozmawiali, a chceli wiedzieć, co su w lecznych prozinach czynili, a co by ich najręcze dożywienie. Szitko to, a jeszcze wiace zonicze pola nas.
2: Zatkula! Zatkula! Nic zavrč.
3: Jutce večo.

0: Witajcie na serskim programu. Hojo regionalne studio RBB's Horschebusa Diana Schietzowa jopszy mikrofonie. My przełzejomy serski niżelski program wet naszych gornosarskich kolegów pla MDR w Budyszynie a ustrzewamy nieco dalej we dolnosarskie rece. My słyszymy żyńca wet gornosarskiego projekta Domoj. Podobnie naszemu dolnosarskiemu Zoria projektoju uknio pla Domoj rono drugi letnik obszelniku gornosarsku riec. Żasyż ludzi tam mają letosa, a wani su tentyżyn z riodu słyszeli powojcu swojego ucabnego lieta. Julia Hryszina jo z mikrofonom podla była. Nic janowego nie wóżycy mogu dery słyszyć. Ten koniec tygodnia swieci teke smogorio swoje wesne jubilee. A przy tej gośbie gledamy dostawi z nosy, a do naszego rozgłosowego archiwa. Wodowa sytuacja przy sprywi. Żyńca w czasu klimowej zmiany mamy cesto przemało wody, ale niega su we smogorioje przedsej zase wyjowali z usokiej wodu. Z czasa przed 60 letami mamy obszernu rozprzawu wet Erycha Wojta. Beże słowo niebużo żyńca fielowasz aktualne powieści mamy, a my gratulujemy naszym narodninajkam a narodninariam tyżynia. A na zachopienku smy zase przy naszej radiowej familii. Budychowe pożywaju wspominania na rietne dowolowe czas. Po takim, za kusztego jożynca nieco pedla, rytnie aż co zaszaltowali.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio! Zisik Radio! Oja wasz, Zisik Sebastro!
2: Wycarskiego programa!
0: Jo, gaż, gledamy wen z okna, nieco my to pszałje wierisz, ale nazyma se bliże, a wiedro bużo kipaty. Co pan gotujemy, gaśio w bydlinju w studne lubi zisi. Słuchamy raz nucz plan naszej radiowej familie, co u Budyśholc gotuju, gaś nie mogu zisi węce grajkaś.
3: Taki żyjen, węce se leo. Telewizji kopańca se żynca nie grają. Och, taki wystudny zawity żyjen.
4: Ach jo, to ja taki pszawy żyn do spania. Po kafeju ja se zase laknu.
5: Mama, co dem ja gotuwasz?
4: Żyju na soju, a grajtej nieco.
5: Mie se nic graż nieco.
3: Ja nieco wiem, my co my se obrazy z naszego dowola przy Mirju oglądasz.
4: To je dobra idea. Ja doniesom Jana hyšči taski do kuchnie, a pen mržeme zachopiš. Jonas, ty pytaj ten fotovo album.
5: Ja som album namakal, ta mržeme te obrazy zalipaš.
6: Jo, ale ja som net prízne na prétnem boku byš.
7: Se vie. Ta nejrednejša bytka v tebe tam na predný bok přižo.
5: Ja přecej anka prízu. Přecej anka prídna.
4: Jonas, šikne obraze sú rídne.
7: Jo, a pět písma musíš také dodaš. Aby prýždi věželi, co jo to šikno bylo, ja se myslím, až by mygal, to Jonas getuáš.
5: Ja nejak písaš, to se mě něco. Ja nemogu z ruku, mě bolí ruka.
6: Jonas kuka, Jonas ruku kuka.
7: Anka, nie drážni Jonasa zasi.
4: Ja ga viem, až na kencu, ja to zasi getuáš musím. Anka, žíraz pšosom po mej kuli.
7: A ty, Jonas, ži pšosim pe meju brillu.
3: Tak, nient mi, že me zachopiš.
6: Stara nan, ho, gledaj, vidíš, kak mödru to má, jo.
7: Jo, šťo gluku mili s vedrom.
5: Ja, alle Kuste sind kupasch, kupasch.
6: Oh. Sagen an alle, ja, som rade, da würde ich mal.
4: Jo, to je vilna. Sama púvaš, anka južo pičku mežo.
5: Jo, ako taká zelesná kacka pet vedu.
3: No, Jonas, ako si ty tak malo, ako anka byl? Jo, to rovno tak bylo.
6: Jo, to pen si teke tak plúval, ako také šešky zelesný kacko pet vedu.
4: Nente ale kejnc s vážením. Pokazujša starému nanoju te druge obraze.
3: A nint, co mi te obraze redovaš a šukne zalipaš.
6: Tak, ho mám album, nožicky, ložky.

0: urodzenia.
1: My gratulujemy narodninarkam a narodninariam toko tyżynia. Startujemy naszą rundu z riodu 2 septembra na Lipiem. Tam jo miała narodniny Błoszański oryginal, przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa. Pisz a 70 let jo swiesiła, a k tomu przyjdu dobre życzenia z błotu. Strowotu a elan dasz ma, a nadale dobrą launu a wiasowe smykutanie na gubie. Teke ho z naszej redakcji przyjdu jeszcze raz najlepsze gratulacje. Życzymy dalej wiele wiasela przy przygotowaniach literarnego ubieżowania za dzisiaj w Bokowach. Stwórk jo była jubilarka Marita Kulejowa z Biebie Wody. 71 let jo była, a k tomu jej gratulują dzwonki towarzystwa Niepylic Dwór Weronem. Kszutu strowost, dobru launu a redny zgromadny czas z familią a przyjaciółami. To życzę jej za przyjdące żywieńskie leto. Karine Krautzowa jo pietk swiesiła 73. narodniny. Wena bydli Weronem, a teke jej gratulują wet uczoby jej towarzystwo Niepylic Dwór. Dasz z mio uspieszne a redne nowe żywieńskie leto, westanio przecej stroła, a westanio swojemu towarzystwo ju zwierna. Zora, 5. septembra, stej net dwa dalszne dzwonka runijskiego towarzystwa Niepylic Dwór bostak zwiesiły. Matthias Jajnsz jo wetnięta 5-60 let stary. A żognowanych 1-60 let jo doszwyrnu Günther Hoffmann. Teke jima, szo dobre wet dzwonku towarzystwa Niepylic Dwór. A ta sliedna w żyncajśnym kresu jo Heidrun Küsterowa z Brezoki. Wena ma żynca, swój cesny żyn, 72 let mężo żynca swiesisz. Pisane strus gluku życzeniu przyżo wet lubeje familie, wet jeje domoniskeje kupki we Brezoce, wet kupki serska namsza, a teke z naszej redakcje. A za szyknych narodninarku a narodninariu przyżo nint ta cesna sztucka. Balada na Niepylic Dwór.

Ta balada na Nepilic dvor johu uklincała, a z tym teke uklincujo naszo neželske ustčevanje. Vice, dybkonje podnia startujome z vami pen zase do novego tyženja. Besvišeme pen, lece dajo nove impulze za posrednjenje serskeje kulture. Toga jo pětk tema byl na jadnej konference ve Vorjecach. My słyszymy, jak są smogorjeske swój wiesny jubilej zwiesili, a my dajemy se ulicować, co bużo tema na gwonej zgromadzinie domowinskeje župy Dolna Wóżyca. Tożo prezentuję wam pen moja kolegoka Anja Kochojc-Szwarcowa. Ja som Diana Szecowa, ja se nint rozszognujom. Życzę wam jeszcze rednu nieżelu. Miesza se derje.